0: będziesz mieć podobne do mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: Musica en Radio Anahuac.
2: Pues descontato l'offerta di vide perché qui ci

0: mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: Música en Radio Anáhuac.
2: Sei scontato l'offerta di vide, perché qui ci sono più Lidl che leader. Silvio ritorna in versione wifi.